co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc,

0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Jest godzina 2:30.
1: Bez domu, bez żony, jak wicher szalony w podróży już od lat. Swój los dzierżąc w dłoni, za szczęściem w pogoni przebyłeś drogi szmat. W przygodnych ramionach szukałeś schronienia beztrosko, trwoniąc czas, tak żyjąc dnia.

0: Za minutę będzie godzina szósta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wypadek polskiego autokaru, za chwilę aktualne informacje z Węgier. Ceny paliwa tańsza o niemal złotówkę od dziś, wraca pakiet CPN. Cristiano Ronaldo i koniec kariery, sugeruje to pewna wypowiedź słynnego piłkarza. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
3: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
4: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
3: Mówiła wojewoda, przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku.
2: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Węgierska policja zatrzymała jednocześnie kierowcę autokaru. Drugi z kierowców po przesłuchaniu został zwolniony.
5: Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
2: Informuje wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Najprawdopodobniej według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy. Śledztwo w tej sprawie wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Tragiczne niestety informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
6: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem nie żegnamy się jednak na zawsze. Jego lot do Afryki i z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 41-latek w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.

0: Jest godzina 6:29.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 sierpnia. W 1877 roku, realizując zalecenia władz rosyjskich, oddano odcinek kolei z Mławy do Warszawy. Stacja graniczna Mława Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej znajdowała się we wsi Wola Łomska. W 1989 roku urodzony w Rypinie Włodzimierz Łoziński został rzecznikiem prasowym prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
3: Chciałem zacząć od zademonstrowania ci munduru waszego górnictwa.
2: W 1994 roku Akosz Engelmajer został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy. Wykładowca historii Europy Środkowo-Wschodniej w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Jestem bardzo związany z Polską, z tym, że ja wiem, że na łożu śmierci będę gadał po węgiersku.
2: W 2000 roku Grzegorz Motyka otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi na wniosek ministra edukacji narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Historyk specjalizujący się m.in. w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich. Wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: Mnie nie interesuje walka z powojennym podziemiem prowadzona przez UB, albo inaczej, interesuje tylko wtedy, kiedy powiązana jest to z działalnością wojny. NKWD.
2: W 2008 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozstrzygnięto rywalizację w pływackiej konkurencji 1500 metrów stylem dowolnym. 24 miejsce zajął urodzony w Brodnicy Maciej Chreniak.
6: Jeżeli już mamy uczyć dzieci pływać, trenować się, to musi być to od samego początku na wysokim poziomie.
2: W 2016 roku polska reprezentacja piłkarzy ręcznych awansowała do półfinału Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Pokonaliśmy Chorwację 30-27. W spotkaniu wystąpił urodzony w Ciechanowie Przemysław Krajewski.
7: I koniec! Polska w półfinale! 40 lat po Montrealu! 40 lat po brązowym medalu!
2: W 2018 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk podpisał 4-letni kontrakt z włoskim klubem Udinese Calcio. Kwota transferu wyniosła około 7 milionów euro.
8: Buongiorno a tutti. Włoski troszeczkę jest trudny, także postaram się jak najszybciej nauczyć tego języka.
2: Urodzili się. W 1885 roku Fryderyk Lake, działacz plebiscytowy, założyciel Mazurskiego Związku Ludowego, pracownik Urzędu Ziemskiego w Działdowie, odznaczony złotą odznaką zasłużony dla Warmii i Mazur. W 1915 roku Zygmunt Witkowski, mieszkaniec Płońska, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, gdzie został skazany na karę śmierci za działalność w ruchu oporu, powieszony w masowej egzekucji na terenie Fortu III w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W 1919 roku w Uniecku w gminie Raciąż w powiecie płońskim Władysław Tuwejski, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w lesie pod Działdowem. W 1961 roku w Nidzicy Marek Siwa, piłkarz i trener piłkarski, młodzieżowy reprezentant Polski, wicemistrz Europy do lat 18. W 1962 roku w Ciechanowie Witold Bujakowski, archeolog, konserwator zabytków, regionalista. Zmarli w 2003 roku Włodzimierz Maciudziński, aktor teatralny i filmowy, utonął w jeziorze Łąkosz w Łąkorku w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim.
9: Panie majorze, nasze placówki to tylko nazwa.
2: W 2015 roku Jan Fotek, urodzony w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim, kompozytor. W 2020 roku w Borutach w gminie Rzewnie w powiecie makowskim ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
10: Człowiek w podeszłym wieku powinien czuć bliskość rodziny, sąsiadów, kolegów, przyjaciół.
11: Tu Radio 7. Radio 7.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni Twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

I tak oto odliczanie do piątku. Zaczynamy od początku, czyli od poniedziałku. A dzisiaj właśnie poniedziałek mamy. Dzień dobry. 17 dzień sierpnia, to w kalendarzu, a na zegarze już minuta po siódmej.

0: Spieszymy do Państwa z najnowszymi wiadomościami o 7 właśnie.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 12 ofiar śmiertelnych, zatrzymany kierowca, za chwilę nowe dane z Węgier, potem pogodowe alerty, będą burze, ulewy, ale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta. Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, a w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
2: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki i szpitale głównie na Podkarpaciu, ale i też wysokospecjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żar i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków-Potarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Obławę prowadzono od soboty.
4: Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
2: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
5: Mówiłam decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
2: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem, czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati Iga Świątek. Polka pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie.
7: Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko.
6: Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w dosze i pokonała ją w Indian Wells. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę krajowego pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam super puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Majik Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy to sukces tym większy, bo jak mówił, ostatnio problemów nie brakowało.
8: Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
6: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
0: Poniedziałek na ogół będzie pochmurny. Tak, moi drodzy Państwo, teraz też poranek jest na ogół pochmurny, chociaż na zachodzie naszego regionu, gdzieś w okolicach Górzna, Lidzbarka, Rypina, tam troszkę więcej rozpogodzeń, tam słońce może się pojawiać, ale w ciągu dnia też tam również się zachmurzy. Dziś temperatura do 23-24 stopni, po południu popada, wieczorem również opady deszczu, nawet w nocy też te opady deszczu będą nam towarzyszyły, co więcej przez, no, co najmniej do połowy tygodnia, takie deszczowe dni raczej. Dzisiaj na barometrze w tej chwili ciśnienie w normie, w dolnych granicach normy, i widzę, że tendencja, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, jest spadkowa. Radio 7. 7 po 7.

0: kwadrans po godzinie 7 teraz na naszych radiowych zegarach. A jeśli chodzi o kalendarz, no właśnie, na dzisiejszej kartce z kalendarza widzę, że to już 17 dzień sierpnia, dzisiaj poniedziałek. Anita, Eliza i Jacek dzisiaj przyjmują życzenia imieninowe. Dzień lumpeksu dzisiaj też obchodzimy. Kwadrans przed piątą dzisiaj zaczęło świtać. Słońce wzeszło 22 minuty po godzinie 5. Zajdzie 3 minuty przed 20. Naprawdę, zachód słońca przed 20. 3 minuty przed 20 zajdzie słońce, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie dzisiaj chwilę po godzinie 20.30. Do jesieni, uwaga, 38 dni pozostało. Tak, tak, tyle do jesieni. Ale póki co trwa jeszcze...
1: lato!
0: Co racja, to racja. Trwa lato w najlepsze jeszcze przez miesiąc, no ale wakacje tylko 2 tygodnie pozostałe. Już 16 po 7.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Już 28 minut po godzinie 7. Zmiany szykują się na bieżuńskim Borku. Okazuje się, że miasto będzie inwestowało właśnie w to miejsce, czyli łowisko i jego najbliższe otoczenie. No i nawet na to zadanie miasto pozyskało ponad 160 tysięcy złotych.
1: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży.
0: O, to nie ten materiał, przepraszam. Dobrze, to teraz będzie dobrze.
1: Konkurs skierowany.
2: Inwestycja nosi nazwę przebudowa altan i utwardzenie terenu na terenie łowiska Borek w Bieżuniu. Miasto chce uporządkować i lepiej zagospodarować popularne miejsce wypoczynku mieszkańców. Całość będzie kosztowała około 200 tysięcy złotych, z czego ponad 160 tysięcy pochodzi z dofinansowania pozyskanego za pośrednictwem lokalnej grupy działania. O tym, jak zmieni się Borek i do czego po przebudowie będzie służył ten teren, mówi burmistrz Bieżunia Andrzej Sztybor.
3: Zbudujemy dwie altany, które będą na utwardzonym terenie, czyli pozostanie położona kostka brukowa. Wcześniej to był teren tylko piaszczysty, a staramy się, żeby tak miejsce, gdzie seniorzy, czy też wędkarze, czy też rekreacyjnie ktoś się spotyka, żeby na przyjemnym podłożu, jakim będzie położona kostka, w tym miejscu, gdzie będą usytuowane altany oraz tutaj przy grylu, to zostanie ten teren utwardzony i dwie altany zbudowane. Też myślimy, żeby to zrobić jak najszybciej i żeby to nie kolidowało z zawodami wędkarskimi, czy też spotkaniami tutaj klubów seniora.
2: Wykonawca inwestycji został już wybrany. Prace na bieżuńskim Borku mają zakończyć się do końca wakacji.
0: Czyli już niedługo, lada moment. Konkurs, o którym już tam Adam zaczynał mówić, o konkursie powiemy jeszcze przed godziną 8. Wszystko ma swój czas. A propos czasu, teraz w 7:30 na zegarze.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157 609 000 157.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: No to teraz 12 minut brakuje do godziny 8. Zapraszamy teraz młodzież. Może jeszcze, co niektórzy słuchają o tej porze radia, jeszcze albo już, bo to z młodzieżą w wakacje to nie wiadomo, o której godzinie u nich zaczyna się dzień. Jeszcze przez 3 dni, tak? Jeszcze 3 dni tylko można składać swoje propozycje w konkursie filmowym przygotowanym przez Żuromińskie Centrum Kultury. No i sporo atrakcyjnych nagród, sporo atrakcyjnych emocji też, między innymi, jeśli tylko macie ochotę pobiegać trochę z telefonem, kamerą i ponagrywać filmy o bohaterach historycznych, no to ten konkurs myślę, że jest dla was.
1: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Uczestnicy mają przygotować film. Może to być wywiad, reportaż lub film dokumentalny poświęcony postaci historycznej albo przykładowi patriotycznej i obywatelskiej postawy z własnej rodziny lub lokalnej społeczności. Do wzięcia udziału w konkursie zaprasza burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
2: Jeśli jest pomysł na nagranie filmu o bohaterze lokalnym, o osobie, która w sposób szczególny warta jest upamiętnienia, wskazania jego poświęcenia, patriotyzmu, to zachęcamy do wzięcia udziału w takim konkursie.
1: Praca nie jest długa, dodaje dyrektorka Żuromińskiego Centrum Kultury Paulina Wichowska.
3: Krótka forma filmowa i od 1 minuty do 5 może być nagrana po prostu telefonem. Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody, bo już za pierwsze miejsce 4 całodniowe wejściówki do Santago. Park wodny, myślę już, że wszyscy wiedzą, gdzie to jest. 2 miejsce 3 całodniowe wejściówki do Santago i 3 miejsce 2 całodniowe wejściówki do Santago. I jest jeszcze nagroda publiczności, czyli filmiki będziemy udostępniać i który filmik zdobędzie najwięcej lajków, też będzie nagrodzony 2 całodniowymi wejściówkami do Santago.
2: Czyli można ciekawie zakończyć wakacje.
1: Pracę można zgłaszać do 20 sierpnia w Żuromińskim Centrum Kultury. Wyniki poznamy 2 dni później podczas wydarzenia plenerowego. Karty zgłoszeniowe i szczegółowe informacje dostępne są na stronach Żuromińskiego Centrum Kultury, a także Radia 7.
0: No więc zachęcamy, bo to tylko 3 dni pozostały na składanie swoich prac. 7 o poranku, za 10 minut będzie 8.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Oto Polska i Świat w poniedziałek o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom. Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
3: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
2: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję, jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
4: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
2: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także 3 innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarembach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
2: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
7: Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i nie miałam tych medali do tej pory. Miałam jedyny medal z U18 w 2018, więc to jest 8 lat temu. Byłam dzieckiem tak naprawdę i od tamtego czasu ocierałam się o podium, zawsze byłam w finałach, ale nigdy tego medalu nie miałam.
6: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Jak mówi Artur Partyka, nasz wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż, zawiodły tym razem nasze koronne konkurencje.
8: Nie mamy medalu w naszej konkurencji, która przez grubo ponad dekadę była tą konkurencją, która dostarczała nam tych medali bardzo dużo, czyli młody zarówno pań, jak i panów.
6: Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata, bo Mistrzostwa Europy odbędą się w Chorzowie. Mazurka Dąbrowskiego co prawda tylko raz można było za to usłyszeć w Paryżu. Tam zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Polacy kończą z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justyny Kozan. Jak mówi trener naszej kadry Bartosz Kizierowski, to mistrzostwa niedosytu i tym razem 2 krążki muszą nam wystarczyć.
9: No bardzo się cieszę, że nasze gwiazdy, jak gdyby, czyli tak jak Kasia Wasik i Krystyna Kozan, pokazały swoją klasę i tutaj bywały historyczne wyścigi, bo to są wszystkie rekordy Polski.
6: To nie koniec sezonu dla polskich pływaków. W grudniu biało-czerwonych czekają Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni w Pekinie. Reprezentant gospodarzy Michael Jung w Akwizgranie zdobył złoty medal jeździeckich Mistrzostw Świata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jedyna Polka w tej konkurencji, Joanna Pawlak, nie ukończyła próby terenowej.
0: Około 15 stopni pokazują teraz termometry w naszym regionie, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie dzisiaj do 24 stopni. Dzień będzie na ogół pochmurny, z niewielkimi przejaśnieniami. No i dziś po południu, wieczorem i w nocy opady deszczu. Jeśli chodzi o deszcz, to przez kilka kolejnych dni, przynajmniej do środy, to będzie czas właśnie taki raczej deszczowy. I jak na lato, przyznajmy, chłodne, bo dzisiaj 24, ale jutro widzę 20, pojutrze też około 20 stopni. To jeszcze spójrzmy na barometr. Ciśnienie atmosferyczne teraz w dolnych granicach normy i jest tendencja spadkowa. Mamy prawie 7 po 8.

Już kwadrans po godzinie 8, poniedziałek, czyli ten najtrudniejszy poranek w całym tygodniu. Idzie dobrze? Będzie jeszcze lepiej. Teraz rzućmy okiem na kartkę z kalendarza, ale okiem się dobrze rzuca. Dla tych zwłaszcza, którzy na przykład godzinę temu, gdy to robiłem, spali jeszcze i nie wiedzą do końca, jak się odnaleźć w tej dzisiejszej czasoprzestrzeni. 17 dzień sierpnia, dzisiaj poniedziałek, dzisiaj Anita, Eliza i Jacek przyjmują życzenia imieninowe. Dzień lumpeksu dzisiaj obchodzimy. Kwadrans przed piątą, dzisiaj świtać zaczęło, słońce wzeszło o 5.22, zajdzie 3 minuty przed 20, tak? O chwilę po 20.30 zmierzch zapadnie, a do jesieni 38 dni pozostało. Teraz zegar pokazuje 16 po 8.00.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: 28 minut po godzinie 8, tu 7 o poranku. Żłobek w Mochowie jest już gotowy. Inwestycja została zakończona i odebrana. Gmina przygotowuje się do przyjęcia pierwszych dzieci. Do wykonania pozostała jeszcze droga dojazdowa do tegoż właśnie nowego żłobka. Trwa więc budowa ulicy Ogrodowej.
1: Nowy żłobek ma zapewnić opiekę najmłodszym mieszkańcom gminy, a rodzicom ułatwić powrót do pracy. Sam budynek jest już gotowy. Teraz prowadzone są ostatnie przygotowania organizacyjne przed uruchomieniem placówki. Równolegle trwa budowa ulicy Ogrodowej, która prowadzi do żłobka. O tym, jak wygląda nowy obiekt i na jakim etapie są prace przy drodze, mówi wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński.
2: Przygotowujemy się do pierwszych przyjęć dzieci do żłobka. Oczywiście muszą być spełnione pewne warunki specjalne w tym momencie. Jeszcze nie zrealizowaliśmy całego zadania do końca. Dlaczego? Podpisałem umowę z firmą realizującą zadanie pod tytułem przebudowa ulicy Ogrodowej, która umożliwi bezpieczny dojazd do nowo powstałego żłobka. To będzie już kompleksowa realizacja zadania, czyli budowa drogi doprowadzającej do żłobka i żłobek. Budynek żłobka został wybudowany w 100%, jest doposażony. Jesteśmy przededniu otwarcia. Pięknie, jeżeli chodzi o to, jest naprawdę nowoczesny budynek z pełnym zapleczem, gwarantującym 100% zadowolenie 36 dzieci, na które oczekujemy.
1: To duża inwestycja dla gminy Mochowo. Na budowę żłobka oraz drogi samorząd pozyskał ponad 3 miliony złotych z programów rządowych i środków samorządu województwa. Z własnego budżetu gmina dołożyła ponad 1 milion złotych.
0: I z jednej strony cieszymy się, że nowa inwestycja oddana będzie i będzie służyła tym najmłodszym, ale z drugiej strony, kiedy tak coraz częściej mówimy o szkołach, o żłobkach, to znaczy, że kończą się wakacje. Niestety. 17 dzień sierpnia dzisiaj. Patrzymy na zegar, tutaj już w 8:30 mamy. To jeszcze w tej godzinie coś ciekawego opowiemy Państwu o naszym regionie, bo sporo się dzieje właśnie pod koniec wakacji i o tym wszystkim w lokalnym Radiu 7 Państwo usłyszą nigdzie indziej. To teraz muzycznie sobie zagramy Monte Cristo u nas, potem Silent Circle. Takie plany muzyczne mamy na najbliższych 7 minut. I co Państwo na to? Prawda, że z Radiem 7 nawet poranek nie jest straszny i to ten poniedziałkowy w 8:30.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Radio 7.

Za 11 minut będzie godzina 9. Nie wiem, czy wy wszyscy wiedzą, ale drodzy Państwo, jest coś takiego jak Muzealny Dzień Dostępności. To taki czas w muzeach, kiedy mogą te muzea bez większych ograniczeń zwiedzać również osoby niepełnosprawne, na wózkach osoby niewidome, no czy z innymi niepełnosprawnościami. I taki dzień na przykład w tym miesiącu przypada, mówię już teraz, na 2 tygodnie przed, ażeby tę często taką dosyć skomplikowaną logistykę mieć szansę ogarnąć. A teraz o szczegółach. Pokazy dawnych prac i zwyczajów wiejskich, rękodzieła ludowego oraz zwiedzanie ekspozycji przygotuje Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Wszystko właśnie w ramach Muzealnego Dnia Dostępności, którego celem jest promocja kultury dostępnej także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia od 10 do 18. No i właśnie już teraz o tym Państwa informujemy, ażeby można było sobie zorganizować taki wyjazd do sierpca. Te osoby, które ze szczególnymi potrzebami, które chciałyby skorzystać, proszę po szczegóły sięgnąć właśnie do, czy na stronę internetową Muzeum Wsi, czy bezpośrednio telefonując do tegoż muzeum. To jest poranny program Radia 7. Już tylko 10 minut brakuje do 9.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: A skoro jest dziewiąta, są też wiadomości o dziewiątej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To m.in. efekt pewnego filmu. Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie.
3: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
4: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
3: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
4: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
3: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
2: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, m.in. w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa m.in. turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
5: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
2: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od ligowych boisk. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Wisła mogła ten mecz co najmniej zremisować.
7: Jeżeli chodzi o nas, to na pewno jest niedosyt, bo sytuacja się tak ułożyła, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym. Trzeba przyznać, że Górnik się dobrze bronił w tej fazie meczu.
6: Mówił tuż po spotkaniu trener Wiślaków Mariusz Job. Górnik tym samym rekompensuje kiepskie występy w europejskich pucharach, mówi trener zespołu Michal Gaszparik.
8: No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny team, a jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. 3 dni temu chłopacy odbiegali ponad 116 kilometrów.
6: W tabeli prowadzi jednak Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane spotkania, o jedno więcej aniżeli wspomniany Górnik. Trzeci mecz i trzecią porażkę za to zanotowali piłkarze Rakowa. Przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2. Medaliki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. 3 Polki w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Iga Świątek po zwycięstwie nad Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0 może już się szykować do starcia starcia z Greczynką Marią Sakari. Dziś za to dojdzie do meczów Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider oraz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną. Oba spotkania późnym popołudniem polskiego czasu. Jeżeli Polki wygrałyby z wyżej notowanymi rywalkami, w czwartej rundzie zagrają ze sobą. Poza podium rajd Barum, piątą rundę rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywanych na południu Czech, kończy Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Polskiej załodze nieco ponad sekundy zabrakło, by znaleźć się w czołowej trójce.
9: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
6: Triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Marczyk zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
0: Około 17 stopni teraz na termometrach północnego Mazowsza, Działdowszczyzny i Ziemi Dobrzyńskiej. Dziś do 23 stopni, może 24 wzrośnie temperatura. W pierwszej połowie dnia do południa jeszcze możliwe rozpogodzenia, możliwe przejaśnienia. Gdzieś pomiędzy chmur to słońce będzie się pokazywało, ale już po południu niebo zasnute chmurami, a wieczorem i w nocy dzisiaj popada deszcz. Na barometrze ciśnienie w dolnych granicach normy przestało spadać. Teraz mamy 6 po 9, to musi być dobry dzień, jeśli spędzicie ten dzień w towarzystwie Radia 7.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
6: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
8: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
9: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
8: A po co mu to zboże?
9: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
8: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
10: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 17 sierpnia. W 1877 roku, realizując zalecenia władz rosyjskich, oddano odcinek kolei z Mławy do Warszawy. Stacja graniczna Mława Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej znajdowała się we wsi Wola Łomska. W 1989 roku urodzony w Rypinie Włodzimierz Łoziński został rzecznikiem prasowym prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
3: Chciałem zacząć od zademonstrowania ci munduru waszego górnictwa.
2: W 1994 roku Akosz Engelmajer został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy. Wykładowca historii Europy Środkowo-Wschodniej w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Jestem bardzo związany z Polską, z tym, że ja wiem, że na łożu śmierci będę gadał po węgiersku.
2: W 2000 roku Grzegorz Motyka otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi na wniosek ministra edukacji narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Historyk specjalizujący się m.in. w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich. Wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: Mnie nie interesuje walka z powojennym podziemiem prowadzona przez UB, albo inaczej, interesuje tylko wtedy, kiedy powiązana jest to z działalnością wojsk NKWD.
2: W 2008 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozstrzygnięto rywalizację w pływackiej konkurencji 1500 metrów stylem dowolnym. 24 miejsce zajął urodzony w Brodnicy Maciej Chreniak.
6: Jeżeli już mamy uczyć dzieci pływać, trenować się, to musi być to od samego początku na wysokim poziomie.
2: W 2016 roku polska reprezentacja piłkarzy ręcznych awansowała do półfinału Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Pokonaliśmy Chorwację 30-27. W spotkaniu wystąpił urodzony w Ciechanowie Przemysław Krajewski.
7: I koniec! Polska w półfinale! 40 lat po Montrealu! 40 lat po brązowym medalu!
2: W 2018 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk podpisał 4-letni kontrakt z włoskim klubem Udinese Calcio. Kwota transferu wyniosła około 7 milionów euro.
8: Buongiorno a tutti. Włoski troszeczkę jest trudny, także postaram się jak najszybciej nauczyć tego języka.
2: Urodzili się. W 1885 roku Fryderyk Lake, działacz plebiscytowy, założyciel Mazurskiego Związku Ludowego, pracownik Urzędu Ziemskiego w Działdowie, odznaczony złotą odznaką zasłużony dla Warmii i Mazur. W 1915 roku Zygmunt Witkowski, mieszkaniec Płońska, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, gdzie został skazany na karę śmierci za działalność w ruchu oporu, powieszony w masowej egzekucji na terenie Fortu III w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W 1919 roku w Uniecku w gminie Raciąż w powiecie płońskim Władysław Tuwejski, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w lesie pod Działdowem. W 1961 roku w Nidzicy Marek Siwa, piłkarz i trener piłkarski, młodzieżowy reprezentant Polski, wicemistrz Europy do lat 18. W 1962 roku w Ciechanowie Witold Bujakowski, archeolog, konserwator zabytków, regionalista. Zmarli w 2003 roku Włodzimierz Maciudziński, aktor teatralny i filmowy, utonął w jeziorze Łąkosz w Łąkorku w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim.
9: Panie majorze, nasze placówki to tylko nazwa.
2: W 2015 roku Jan Fotek, urodzony w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim, kompozytor. W 2020 roku w Borutach w gminie Rzewnie w powiecie makowskim ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
10: Człowiek w podeszłym wieku powinien czuć bliskość rodziny, sąsiadów, kolegów, przyjaciół.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawchrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
2: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
1: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
3: Reklama. Tu

0: WHO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Siedem zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi, a chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. Siedem ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
2: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława. A sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu. Jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
4: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
2: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
2: Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
4: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
3: Tak długo rośnie zboże?
4: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
3: To chyba bardzo ciężka praca.
4: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
5: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Jest godzina 11.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Krzamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekkoranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
9: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
10: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
9: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
10: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją. Natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
9: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
8: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
11: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
8: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne Mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
0: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
8: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
6: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
5: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.

0: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec. Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
3: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza, to jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
2: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubelnia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
4: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
5: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych.
4: To też jest strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
2: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu. Ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety, montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 240 572 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
7: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
6: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Sieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
7: Reklama.
8: Zbliża się godzina 13.
7: To są wiadomości Radia 7.
9: Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru. Za chwilę też kierowcy o nowej odsłonie programu CPN i rozmowy premiera Wielkiej Brytanii z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu. Marcin Krzemiński. Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru z pielgrzymami, który w niedzielę w nocy miał wypadek na autostradzie M3, w wyniku czego zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. Policjanci zarzucają mężczyźnie zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Nie wykluczają, że mężczyzna zasnął za kierownicą. W najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. Tymczasem, jak potwierdza rzecznik polskiego rządu, samolot transportujący poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróci do Polski jeszcze dziś wieczorem. Wstępnie planowane jest międzylądowanie samolotu w Rzeszowie. Przed kancelarią premiera jest Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz proszę, jak ten powrót będzie wyglądał.
10: Samolotem dotrze do kraju około 20 osób. Ten najpierw wyląduje w Jasionce. Stamtąd część osób zostanie przetransportowana do szpitali na Podkarpaciu. Polska strona, jak podkreślał rzecznik rządu Adam Szłap, gotowa jest na transporty tych najciężej rannych.
11: Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście zabezpieczona wojskowa kasa. A dla tych osób, które są w stanie na tyle ciężkim, że taki powrót też kasą byłby trudny, Ministerstwo Zdrowia zabezpiecza też specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego.
10: Jak długo potrwa cała procedura powrotu do kraju, to na razie trudno oszacować. Trwa bowiem weryfikacja tych, którzy w ogóle nadają się do transportu drogą lotniczą.
9: Zmieniamy temat. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę, również obywatela Ukrainy. Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem, trafiła do szpitala, mówi starszy aspirant Marlena Leszczyniak.
12: Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu.
9: Ale przesłuchana zostanie dopiero, gdy zgodzą się na to lekarze, z kolei sam napastnik, gdy wytrzeźwieje. Policja wyjaśnia też, co łączy kobietę z mężczyzną. Poszukiwani są również świadkowie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 7,20, a oleju napędowego 7,37, przekazał minister energii. Czyli bez zmian w stosunku do dziś, czyli pierwszego dnia powrotu na stację programu CPN. To powrót, przypomnę, w okrojonej formie, bo tylko obniżka podatku VAT bez już obniżki akcyzy. Kierowcy jednak w miarę zadowoleni.
13: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 60 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
9: Rząd deklaruje, że program potrwa do końca sierpnia. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham wymieniał wiadomości z osobą podszywającą się pod szefową personelu Białego Domu Susie Wiles. Tak twierdzi serwis Politico. Źródło portalu na Downing Street zapewniło, że szef rządu nie wyjawił istotnych informacji. W pewnym momencie nabrał podejrzeń i przerwał rozmowę. Downing Street nie skomentowało tych doniesień, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
7: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
6: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
5: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@

0: partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama.
5: Zbliża się godzina 14.
4: To są wiadomości Radia 7.
6: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO. Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w czterech miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
7: She has multiple injuries.
6: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
7: She is quite well.
6: Na intensywnej terapii są też dwie osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w trzystopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
8: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
6: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
9: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
6: Tematem zajął się Tomasz Orchowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
6: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
5: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio

0: Reklama. Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoctor. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
2: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby. Możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
4: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
2: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzaniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic – Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
2: Na miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKUDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
4: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
3: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: 813-639.
1: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków.
2: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
4: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć, ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
2: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
5: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
6: Pomału, z końcem miesiąca.
2: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.

0: Minęła godzina 16:30. Kalendarium historyczne.
1: Dziś 17 sierpnia. W 1877 roku, realizując zalecenia władz rosyjskich, oddano odcinek kolei z Mławy do Warszawy. Stacja graniczna Mława Nadwiślańskiej Kolei Żelaznej znajdowała się we wsi Wola Łomska. W 1989 roku urodzony w Rypinie Włodzimierz Łoziński został rzecznikiem prasowym prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.
2: Chciałem zacząć od zademonstrowania ci munduru waszego górnictwa.
1: W 1994 roku Akosz Engelmajer został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy. Wykładowca historii Europy Środkowo-Wschodniej w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
3: Jestem bardzo związany z Polską, z tym, że ja wiem, że na łożu śmierci będę gadał po węgiersku.
1: W 2000 roku Grzegorz Motyka otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi na wniosek ministra edukacji narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Historyk specjalizujący się m.in. w tematyce polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej i stosunkach polsko-ukraińskich. Wykładowca Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: Mnie nie interesuje walka z powojennym podziemiem prowadzona przez UB, albo inaczej, interesuje tylko wtedy, kiedy powiązana jest to z działalnością wojsk NKWD.
1: W 2008 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozstrzygnięto rywalizację w pływackiej konkurencji 1500 metrów stylem dowolnym. 24 miejsce zajął urodzony w Brodnicy Maciej Chreniak.
5: Jeżeli już mamy uczyć dzieci pływać, trenować się, to musi być to od samego początku na wysokim poziomie.
1: W 2016 roku polska reprezentacja piłkarzy ręcznych awansowała do półfinału Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Pokonaliśmy Chorwację 30-27. W spotkaniu wystąpił urodzony w Ciechanowie Przemysław Krajewski.
6: I koniec! Polska w półfinale! 40 lat po Montrealu! 40 lat po brązowym medalu!
1: W 2018 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk podpisał 4-letni kontrakt z włoskim klubem Udinese Calcio. Kwota transferu wyniosła około 7 milionów euro.
7: Buongiorno tutti. Włoski troszeczkę jest trudny, także postaram się jak najszybciej nauczyć tego języka.
1: Urodzili się w 1885 roku Fryderyk Lejk, działacz plebiscytowy, założyciel Mazurskiego Związku Ludowego, pracownik Urzędu Ziemskiego w Działdowie, odznaczony złotą odznaką zasłużony dla Warmii i Mazur. W 1915 roku Zygmunt Witkowski, mieszkaniec Płońska, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, gdzie został skazany na karę śmierci za działalność w ruchu oporu, powieszony w masowej egzekucji na terenie Fortu III w Pomiechówku w powiecie nowodworskim. W 1919 roku w Uniecku w gminie Raciąż w powiecie płońskim Władysław Tuwejski, żołnierz Armii Krajowej, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, zamordowany w lesie pod Działdowem. W 1961 roku w Nidzicy Marek Siwa, piłkarz i trener piłkarski, młodzieżowy reprezentant Polski, wicemistrz Europy do lat 18. W 1962 roku w Ciechanowie Witold Bujakowski, archeolog, konserwator zabytków, regionalista. Zmarli w 2003 roku Włodzimierz Maciudziński, aktor teatralny i filmowy, utonął w jeziorze Łąkosz w Łąkorku w gminie Biskupiec w powiecie nowomiejskim.
8: Panie majorze, nasze placówki to tylko nazwa.
1: W 2015 roku Jan Fotek, urodzony w Czerwińsku nad Wisłą w powiecie płońskim, kompozytor. W 2020 roku w Borutach w gminie Rzewnie w powiecie makowskim ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
9: Człowiek w podeszłym wieku powinien czuć bliskość rodziny, sąsiadów, kolegów, przyjaciół.
10: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
7: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
6: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 17.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
7: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister,

0: 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
1: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował. Aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
0: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze. Tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
2: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
0: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów, starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
3: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
0: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią zespół ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
6: Bam, bam, bam, bam. Me serce wali tak jak oszalałe.
5: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach.

0: zapisz się do liceum, szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
3: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
2: Tak długo rośnie zboże?
3: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
2: To chyba bardzo ciężka praca.
3: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
4: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
3: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
2: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
4: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
2: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40-procentowych spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
5: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
2: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
6: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
2: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet 1 000 000 zł, dlatego z abolicji warto skorzystać.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złoto wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
8: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
9: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
8: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
10: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
8: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
10: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
8: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
7: a mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Wienigo nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Wienigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w wyniku upadku na 15. etapie Wielkiej Pętli.

0: Reklama.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
3: Bosco. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
8: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
7: A po co mu to zboże?
8: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
7: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
9: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
10: Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Zapraszamy na prawdziwą ucztę smaków i dźwięków. W niedzielę 23 sierpnia w południe spotkajmy się przy wspólnym stole w Żurominie przed Żuromińskim Centrum Kultury. Czeka na Was pyszne regionalne jedzenie, fantastyczna atmosfera i niedzielna biesiada Radia 7. Wystąpią Zespół Ludowy Zawkrzanie, Sebastian Van DJ oraz Bobby.
5: Bam, bam, bam, bam. Moje serce wali tak jak oszalałe.
4: Do tego wielki finał konkursu Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej na radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ulewy i burze nad Polską są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
3: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej i wylał potok Bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
2: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmowego i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa Krakowa życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie postać, którą napisałem i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę, mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.
4: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
2: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już

0: Na początku nowego roku będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
1: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
0: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brøndby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Podkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym i 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
4: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Sjöström, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
5: Spełniło się moje największe marzenie.
4: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
5: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
4: Ale patrząc na całokształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
6: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i nie wykorzystała tej szansy.
4: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
3: A mówił o tym Błażej Kulesza.
0: W nocy burzowo na południu, a na wschodzie i w centrum także intensywne opady deszczu. Jutro popada w całym kraju, ale będą też niewielkie przejaśnienia. A do tego chłodniej. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.
7: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama. Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę, 22 sierpnia, wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue, 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company.
2: Bosco.
0: Reklama.
2: Siódemka. Posłuchaj nas.

Reklama. Czas na kolejny wielki koncert w Klubie Bosco. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosco w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosco.company. Bosco.

Bosko. W sobotę 22 sierpnia wystąpi dla Was zagraniczna gwiazda lat 90. Bad Boys Blue. Tej imprezy nie można przegapić. Bad Boys Blue 22 sierpnia w Klubie Bosko w Ciechanowie. Przedsprzedaż i rezerwacja stolików na www.bosko.company. Bosko.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. Procent imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Roots Rock Reggae.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski. RCB ostrzega przed gwałtownymi burzami i przerwami w dostawach prądu. Dwóch turystów rażonych piorunem we Włoszech. Miriam Lipińska. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
3: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
3: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
2: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty przed burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Dostali je mieszkańcy Opolszczyzny i Śląska, a także części Małopolski, w tym Krakowa, województwa świętokrzyskiego, w tym Kielc i powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Dla tych regionów synoptycy wydali wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują dla centralnej i wschodniej części kraju. A po fali gwałtownych upałów we Włoszech nadeszły gwałtowne burze. W ich trakcie od uderzenia pioruna zginęło dwóch turystów. To 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii, oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adydze. Amerykanin był w strefie zakazu wstępu w związku z aktywnością Etny. Wracamy do kraju. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
4: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
2: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra 3 kamienic: Taubenhausa, Pinkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
2: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków. Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.

wygłaszam. Po prostu jest mi wstyd.